Kinwanyi FM nako kiwano clock makande avaliwa kimtalipula matalan pele kiltoza ona ngambela elaicha ngorare ulaisi makoloksa msamgendengea sichoka kuveleka ni mashirinka kuveleka ni mapokola maskitsa zambezi fastishin sa spokola.

zakoli mukona kufumana vitamin A yengata hamucha muselomine mukona kufumana vitamin A hamucha muselomine kona puzo ya SMS line

0: Ahora ngiye ndatha Simbayoka, ke mcha Mota Craze featuring Sia 1 Simbayoka. Stani ze Corato 6 Petra 1 and Kuala Mihala, Kalo ya Valiza. Mekusia Kalamu ngosa ikwalo hire, mkona kuzapiri kwa maipina zamina ze Mtabela, kuliliefa Mkoloko. Ke mazwana, vatozi mfamoya.
1: Mtozi.
0: Rweke trebeke trapina ifia ni?
1: Kuri
0: Paritulo. Rifu. Ulitumeze?